Felgenorkester, nye läber. De måler min åtta veile kautsi, veile åtsi suomaikki. Ja, det er mildtvis bukta odda sitt. Odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt, odda sitt